daliście mnie dali za takie koła, ani z nim do ludzi, ani do kościoła. Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, ani z nim do ludzi, ani do kościoła. Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, ani z nim do ludzi, ani do kościoła. Zajdzie do kościoła.